0: Radio Liberdadi FM 95,8 MHz.
1: Hola, au baby, contenti hamutu koimi iha Radio Liberdadi 95,8 MHz. Liberdadi iha anin, Liberdadi iha moris.